Vecchio Capitano, Un mare che amo di più. Zapraszam na chwilę z włoskojęzyczną piosenką.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

to na czas i na razie. Codzienne chwile z bliskimi nieraz zyskują znaczenie dopiero we wspomnieniach. Na razie.

0: Za nami na czas i wiesz, tu Radio Synteza.
1: Kocham cię.
0: Ej, Sparrow, bez powodu. Przed nami łagodniejsza odsłona repertuaru Ej, Sparrow.
1: Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak

na naszej antenie Horyzont i W pół drogi towarzyszy Wam Radio Synteza. Zostańcie z muzyką, teraz Ace Sparrow i W świecie filtrów.

juntos para siempre.

0: Rocket Science,
1: miłość.
0: Za nami opowieść o oddaniu i sile bycia razem. To nieszczęście trzymam moc. Oddajemy antenę muzyce, szlakiem gwiazd i życie to chwila.

To był utwór Niech Będzie na naszej antenie Leniwe Poranki. Słuchacie Radia Synteza.

Rocket Science, Miłość, w remasterze z 2026 roku. Żeńskie harmonie i akustyczna gitara opowiedzą o sile bycia razem.

miejskie neony, wspólny taniec i początek uczucia. Pora na taneczną elektronikę, Dance Snow i Oh Oh.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Na czas wiesz. Ciepły głos i akustyczna gitara otworzą opowieść o wspólnym życiu.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak za.

Tomek Keen, Exotic Dreams. Muzyczna ciekawość prowadzi tego twórcę także w stronę brzmień filmowych. Horyzont w pół drogi. Fortepian, gitara i dwa głosy w historii o bliskości zatrzymanej przez lęk.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór W świecie filtrów to A. Sparrow, a wy słuchacie Radia Synteza. A. Sparrow, list do męża. A. Sparrow powraca w balladowym wydaniu.

juntos para siempre.

junto a Wes M. Zappa i Enamorarme Cada Vez. Hiszpański język i latino ponownie spotkały się na naszej antenie. Empieza aquí.

Karma dla kota, zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

Szum winylów, Radio Synteza. Przed nami psychodeliczny boom bap o pamięci i podążaniu własnym rytmem.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: to polifonia i sygnał nocy. Ta nocna historia zostawia za sobą tajemnice i echo wspomnień.
1: Sygnał urywa się w impulsu.
0: Przed nami spotkanie country z popem, A Sparrow i norweska przystań.

Rocket Science, Miłość w remasterze z 2026 roku. Ciepłe harmonie podkreśliły opowieść o wspólnym domu i bliskości.

to standard i czerwone jabłuszko. Ludowa zabawa i mocne gitary znalazły wspólny język. Mazureczek, oberek, obereczek, kujawie, kujawiaczek, chodźże Maryś, chodźże, chodź, chodź. Posłuchajmy utworu Rozpędzam się, przed nami mechanika.

questo Dear Human i Say It Now. Ważne słowa zasługują na swój moment. Did you send it?

Registers Live Your Life. Reggae i rap spotkały się w pogodnej opowieści o korzystaniu z życia. Vacancy Zero, Rent Free. Teraz rapowa zachęta, by zrobić miejsce na własne marzenia.

standard Po co ci strach? Pierwszy krok bywa najtrudniejszy. O tym przypomniał ten rockowy utwór.

kremówki lubię. To była krótka wyprawa do świata, w którym wyobraźnia ma wolną rękę.

Życie miasto to winylowe ziomki i pomarańcze. Owocowe obrazy posłużyły tu do opowieści o radości i pracy nad sobą.

Za nami Funky Boys i All My Love. Tu Radio Synteza. Hey Sparrow, Maska. Sięgamy po rock z repertuaru Hey Sparrow.

Na naszej antenie Ekstazie i Energy Cosmic towarzyszy Wam Radiosynteza. Ciężkie riffy i opowieść o próbach, które hartują charakter. Metal Illness i The Crucible of Fire.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Sound Empire Insane. Tak wybrzmiewa taneczna elektronika w Radiu Synteza. Posłuchajmy utworu Tonight. Przed nami White Tech.

@grup24, lajkuj mnie. Teraz o kimś, kto przywraca światu kolory. Wszystko w tanecznym wydaniu.

0: To był Kompilator i Robot w remiksie z 2026 roku. Robotyczny wokal spotkał festiwalową elektronikę. Worlds I reach, worlds I reach.
1: I am the robot. Przed nami Termion, w Radiu Synteza gra Static Lovers.

to Electrowaving i Memories. Za nami elektroniczny akcent o tanecznym charakterze. Oddajemy antenę muzyce A Sparrow i Billy's Pickup'a.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. To SH256, a wy słuchacie Radia Synteza.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radio Synteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden, przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kot siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój piksel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0, miska pusta. Zapalona oznacza 1, jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki. A ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady. Ale rozważałem go z pełną powagą. Podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę, nic. Poprawiłem koc, nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę, czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza zero, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuje z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
2: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
1: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
2: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
2: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
2: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
2: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, Człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
2: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
2: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów, tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
2: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
2: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
2: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
2: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
2: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
2: Przyznaję, wolę piksela boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
1: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
2: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
1: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
2: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Piksel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
2: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.

0: Kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
0: Igorze, tylko pamiętaj, zabrać swojego kota źródłowego.
1: To twój plik.
0: A, rzeczywiście. Znowu literka.
1: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy.

Jazz, rock i reggae zabiorą nas do świata z lekkim przymrużeniem oka. Kremówki i lubię.

soulowy głos, pianino i house'owy rytm. Przed nami ciepła opowieść o bliskości. Funky Boys i Oh My Love.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radiosynteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego, co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, 1 odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolacji.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte. Radio

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór The Crucible of Fire. To Metal Illness, a wysłuchacie Radia Synteza.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Koduje Marzenia. To Kremówki, a wysłuchacie Radia Synteza. Hey Sparrow, historia barmanki. Posłuchajmy polskiej propozycji w stylistyce country.

0: Ktoś wie, jak się wychodzi z Vima?
1: Szum winylów, Linux, sterowniki, terminal i spora dawka humoru. Komputerowa codzienność trafi na antenę.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, podobno odkryłeś sposób, żeby oszczędzać 5 minut tygodniowo.
2: Opracowałem w tym celu narzędzie. W naszej dzisiejszej historii zajęło mi to 3 dni. Zanim uniesiesz brew, chciałbym zaznaczyć, że przez te 3 dni świetnie się bawiłem.
1: Brwi zostawię na miejscu, to istotna informacja. Porozmawiajmy więc o automatyzacji, która może być rozsądną pomocą, pięknym hobby albo bardzo pracowitym sposobem odwlekania zadania.
2: Nasz przykład jest skromny. Co tydzień porządkuję pliki z notatkami, nadaję im datę, przenoszę do właściwego folderu i sprawdzam, czy czegoś nie brakuje. 5 minut, ale nie lubię tego robić.
1: Więc piszesz mały program, który zajmie się tym za ciebie. Rozumiem pokusę. Powtarzalna czynność potrafi drażnić bardziej, niż wskazywałby jej czas.
2: Pierwszy pomysł jest prosty, potem dodaję wybór folderu, następnie kolory, potem okienko z podsumowaniem. Wieczorem myślę, że przydałaby się jeszcze własna ikonka.
1: I notatki nadal leżą nieuporządkowane. Za to narzędzie do ich porządkowania zaczyna mieć osobowość. Czy ikonka przedstawia coś, co pracuje?
2: Bardzo dynamiczną teczkę. Czuję się osądzany przez człowieka, który sam potrafi pół soboty dopasowywać pudełko do szuflady.
1: Potrafię, tylko staram się wtedy mówić, że lubię majsterkować. Nie przedstawiam szuflady jako inwestycji, która uratuje mi wszystkie przyszłe soboty.
2: Uczciwe. Policzmy naszą historię. 3 dni po 8 godzin to 24 godziny, czyli 1440 minut. Przy 5 minutach oszczędności potrzebuje 288 użyć.
1: A jeśli używasz programu raz w tygodniu, wychodzi ponad 5 lat. Zakładając, że niczego nie naprawiasz, sposób pracy się nie zmienia i wszystkie 5 minut naprawdę odzyskujesz.
2: To założenie jest dla mnie wyjątkowo uprzejme, bo ja zapewne już w następnym tygodniu uznam, że podsumowanie powinno mieć trochę inny odcień.
1: Nie chodzi o to, żeby zabronić ci kolorów. Chodzi o nazwanie korzyści. Jeśli główną korzyścią była nauka i przyjemność, 5 lat zwrotu z czasu nie przekreśla zabawy.
2: Tak jak robienie własnej półki nie musi być najszybszą drogą do posiadania półki. Mogę chcieć nauczyć się nowej rzeczy i z przyjemnością obejrzeć efekt.
1: A jeśli obiecujesz komuś, że narzędzie oszczędzi pracę, wtedy warto policzyć również to, co wydarzy się po pierwszym uruchomieniu. Kto je obsłuży? Kto poprawi? Kto zrozumie komunikat błędu?
2: Wróćmy do plików. Najtrudniejsze wcale nie musi być przeniesienie ich do folderu. Najpierw trzeba wiedzieć, które pliki tam należą i skąd wziąć datę. Ja dotąd rozstrzygałem to odruchowo.
1: Na przykład notatka napisana we wtorek opisuje poniedziałkowe spotkanie.
3: Jaką datę ma dostać?
1: Dopóki robiłeś to ręcznie, mogłeś podejmować decyzje przy każdym pliku.
2: A program potrzebuje ustalonej reguły albo sposobu poproszenia mnie o wybór. Jeśli tej reguły nie przemyślę, narzędzie będzie bardzo szybko wykonywało coś, czego nie chciałem.
1: To szczególny rodzaj wydajności. Dawniej pomyłkę robiłeś pojedynczo, teraz masz możliwość zamówić cały komplet. Dlatego zacząłbym od próbnej kopii kilku plików.
2: I najpierw pokazał plan zmian. Ten plik trafi tutaj, ta nazwa zostanie zmieniona w taki sposób. Dopiero gdy zobaczę, że reguły mają sens, pozwolę wykonać operację.
1: Przyda się również pamięć tego, co zrobiono. Jeśli za tydzień zapytasz, gdzie podziała się notatka, odpowiedź "program się tym zajął" nie uspokoi nikogo.
2: W naszej małej aplikacji zapiszę więc listę wykonanych zmian i osobno potraktuję konflikt nazw. Gdy dwa pliki miałyby dostać tę samą nazwę, wolę pytanie niż niespodziankę.
1: Zaczyna być widać, dlaczego proste 5 minut nie zawsze daje się usunąć jednym przyciskiem. W tych minutach ukrywało się trochę ludzkiego rozpoznawania sytuacji.
2: Ale teraz obronię automatyzację. Bywa, że największą korzyścią jest to, że nie muszę pamiętać o nudnym kroku. Sam czas to nie wszystko. Mogę mniej przełączać uwagę i rzadziej odkładać porządek.
1: Zgadzam się, o ile narzędzie rzeczywiście pomaga. Jeśli każdego tygodnia przez kwadrans zastanawiasz się, dlaczego nie ruszyło, zamieniłeś mały obowiązek na małą zagadkę.
2: Dlatego spróbowałbym najpierw najmniejszej wersji. Bez ikonki, bez 10 ustawień, jeden folder, jedna jasna reguła, podgląd wyniku. Potem przez kilka tygodni sprawdzam, czy faktycznie jej używam.
1: W ten sposób nie musisz od razu wierzyć swojej pierwszej ekscytacji. Możesz zobaczyć, czy pomysł wytrzymuje zwykły wtorek, kiedy nie masz ochoty niczego ulepszać.
2: I mogę odkryć, że wystarczyło zmienić sposób nazywania notatek podczas tworzenia, wtedy połowa późniejszego porządkowania po prostu znika.
1: To mój ulubiony moment. Człowiek przygotowuje się do budowy maszyny do przekładania rzeczy, a potem przesuwa pudełko bliżej miejsca, w którym te rzeczy powstają.
2: Tylko proszę, bez triumfu nad programistami. Takie odkrycie też bywa efektem myślenia o programie. Próba opisania reguł pokazuje, że wcześniejszy proces niepotrzebnie krążył w kółko.
1: Masz rację. Nie trzeba uruchomić wielkiego narzędzia, żeby praca nad pomysłem przyniosła pożytek. Nawet porzucenie go może być rozsądnym wynikiem, jeśli już wiesz, co działa prościej.
2: Najtrudniej porzucić, kiedy poświęciłem 2 wieczory. Pojawia się myśl, skoro tyle zrobiłem, muszę dokończyć. Nawet jeśli wiem, że potem nigdy tego nie otworzę.
1: Te 2 wieczory już minęły. Pytanie dotyczy trzeciego. Możesz zachować to, czego się nauczyłeś i nie dopisywać reszty, tylko po to, żeby poprzedni wysiłek wyglądał poważniej.
2: Albo świadomie dokończyć dla przyjemności, tylko wtedy powiem, dzisiaj bawię się własnym projektem. Nie będę udawał, że inaczej jutro zawali się mój system notatek.
1: I nie będziesz miał pretensji do 5 minut, że nie zwróciły ci całego weekendu. To bardzo małe 5 minut. Nie udźwignie każdej ambicji.
2: W naszej historii zrobię więc prosty podgląd zmian, sprawdzę go na kopii i odłożę kolory. A jeśli wieczorem nadal będę miał ochotę rysować dynamiczną teczkę, zrobię to bez księgowania oszczędności.
1: Ja zaś przyznam, że dobre narzędzie może cieszyć codziennie, nawet jeśli rachunek czasu nie wyjaśnia całej tej radości. Lubię rzeczy, które dobrze służą swojemu właścicielowi.
2: Zostawiamy Wam pytanie. Co ostatnio usprawniliście, bo naprawdę Wam przeszkadzało, a co dlatego, że samo usprawnianie było ciekawe? Obie odpowiedzi mogą być całkiem dobre.
1: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Jej słuchania na razie nikomu nie automatyzujemy.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Wild Tech, Vinegar Boogie. Przed nami elektroniczne brzmienie od Wild Tech.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Tak wybrzmiewa Far Cry, to Tomek Kin. Zostańcie z Radiem Synteza. Na miejskie smutki czasem pomaga kocie towarzystwo. Przed nami pogodny pop-rock, karma dla kota i przytul go.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj porozmawiamy o odpowiedzi, która brzmi tak dobrze, że aż szkoda ją sprawdzać.
2: A właśnie taką czasem trzeba sprawdzić szczególnie uważnie. Zdanie może mieć piękny rytm, fachowe słowa i porządną interpunkcję, a mimo to prowadzić w złą stronę.
1: Nasz temat to sztuczna inteligencja. Nie będziemy urządzać konkursu na najbardziej absurdalną pomyłkę. Spróbujemy ustalić, jak korzystać z jej pomocy i rozpoznawać, co jeszcze wymaga własnej pracy.
2: Zacznijmy od wymyślonej sceny. Planujemy spacer po nieznanym miasteczku. Prosimy asystenta o trasę. Park, mała wystawa, potem obiad. Dostajemy elegancki plan z godzinami.
1: I brzmi on świetnie, wszystko blisko, żadnego czekania, nawet opis widoku z mostku. Już mam ochotę założyć wygodne buty.
2: Tylko czy sprawdziliśmy, że ta wystawa istnieje, jest otwarta właśnie tego dnia i znajduje się tam, gdzie napisano? Plan ma uporządkowany kształt. To jeszcze nie mówi, czy jego szczegóły są prawdziwe.
1: Modele generujące tekst potrafią podać błędną informację bardzo pewnym tonem. Mogą też tworzyć nieprawdziwe odwołania do źródeł. Płynność wypowiedzi sama w sobie nie jest dowodem poprawności.
2: Więc nie będę obrażał się na ładny plan, potraktuję go jako propozycję do sprawdzenia. Zajrzę do informacji organizatora wystawy i zobaczę, czy adres, data oraz godziny się zgadzają.
1: Rozdzielmy dwie rzeczy. Pomysł, żeby po wystawie przejść przez park, możemy po prostu polubić. Twierdzenie, że wystawa jest otwarta do konkretnej godziny, wymaga potwierdzenia.
2: To dobry podział do codziennego użytku. Kiedy proszę o pomysł na fikcyjną opowieść, nowy mostek jest mile widziany. Kiedy mam po nim przejść, wolałbym, żeby nie był wyłącznie literacki.
1: A jeśli zapytam asystenta, jesteś pewien? Dostanę drugą odpowiedź. Może mnie uspokoi. Tylko nadal rozmawiam z tym samym narzędziem, a nie sprawdzam niezależnego źródła.
2: To trochę jak własna notatka, pod którą dopisuję większymi literami na pewno. Przybyło atramentu, ale nie przybyło dowodów.
1: Za to mogę poprosić o wskazanie źródła, a potem rzeczywiście je otworzyć, sprawdzić, czy istnieje, czy dotyczy właściwego miejsca i czy zawiera informację, na którą powołuje się odpowiedź.
2: Sam tytuł wygląda czasem bardzo dostojnie. Kompleksowy przewodnik po wszystkim. Brzmi jak książka, która musiała sporo ważyć. Ale dopóki jej nie zobaczę, ciężar argumentu jest umowny.
1: Nasza wycieczka ma jeszcze jeden szczegół. Nie napisaliśmy, ile chcemy chodzić. Asystent ułożył trasę na cały dzień, a my mamy 2 godziny. To może być całkiem sensowny plan na inne zamówienie.
2: Czyli zanim sprawdzę odpowiedź, powinienem spojrzeć na pytanie, czy podałem warunki, które są dla mnie istotne? Dzień, dostępny czas, tempo spaceru, punkt startowy.
1: Przenieśmy się do programowania. Proszę sztuczną inteligencję o funkcję, która z listy zamówień policzy liczbę kanapek. Otrzymuję kod i objaśnienie. Wygląda przekonująco. Co robisz?
2: Zaczynam od małego przykładu, który rozumiem bez komputera. Jedna osoba zamawia dwie kanapki, druga trzy. W wyniku ma być pięć. Jeśli widzę dwa, program być może policzył osoby zamiast kanapek.
1: Świetnie. Kod może się uruchamiać bez błędu i wykonywać inne zadanie niż oczekiwane. Dlatego sprawdzenie samego uruchomienia nie kończy oceny.
2: Potem dałbym pustą listę i sprawdził, co uzgodniliśmy dla zamówienia anulowanego. Tu nie wystarczy mój nastrój. Potrzebna jest zasada, według której ocenię wynik.
1: Zauważ, że pytania stają się dużo lepsze. Nie pytamy już ogólnie, czy kod jest dobry. Pytamy, czy w tej sytuacji zwraca właściwy wynik. Czy anulowane zamówienie nie trafia do sumy.
2: A jeśli nie umiem przeczytać kodu, nie zamienię samego entuzjazmu w kompetencje. Mogę nauczyć się na małym przykładzie albo poprosić kogoś, kto potrafi ocenić to, czego ja nie rozumiem.
1: To nie odbiera sztucznej inteligencji użyteczności. Pomysł, pierwszy szkic, objaśnienie trudnego fragmentu potrafią otworzyć drogę. Po prostu odpowiedzialność za zastosowanie wyniku nadal gdzieś pozostaje.
2: I nie chciałbym, żeby utknęła między człowiekiem a ekranem. Człowiek mówi, tak mi napisano, ekran pokazuje zdanie, a nikt już nie sprawdza, czy zamówione kanapki w ogóle się zgadzają.
1: Jest jeszcze pułapka własnych upodobań. Jeśli odpowiedź potwierdza mój pomysł, chętnie uznam ją za rozsądną. Jeśli go podważa, nagle przypominam sobie, że trzeba wszystko sprawdzać.
2: Spróbujmy więc umówić się na kryteria wcześniej. Przy spacerze zdążymy w 2 godziny i nie trafimy do zamkniętej wystawy. Przy programie wynik zgadza się z przykładami, które ustaliliśmy przed oglądaniem kodu.
1: W ten sposób nie zmieniam poprzeczki tylko dlatego, że odpowiedź mi się spodobała. Choć przyznaję, plan z obiadem zwykle ma u mnie łatwiejszy start.
2: Obiad może zostać. Chcę jedynie wiedzieć, czy restauracja jest po tej stronie rzeki, co my. Przy dobrej rozmowie nawet długa trasa mija przyjemnie, ale głodny człowiek inaczej ocenia mosty.
1: A czy trzeba kontrolować każde zdanie z równą dokładnością? Gdy poproszę o 10 nazw dla fikcyjnego kota, chyba nie muszę powoływać komisji.
2: Wystarczy, że wybierzesz nazwę, która ci odpowiada. Inaczej podchodzę do zabawy słowami, inaczej do informacji, od której zależy czyjś konkretny plan. Pytam, jakie będą skutki pomyłki.
1: I ile mogę łatwo sprawdzić? Wynik prostego rachunku. Policzę osobno, godziny potwierdzę u organizatora. Pomysł na zakończenie opowiadania ocenię jako czytelnik. To różne rodzaje zadań.
2: Dobrze też umieć zatrzymać się przy tego jeszcze nie wiem. To pełnoprawny etap pracy. Nie muszę zamieniać niepewności w pewność, tylko dlatego, że ktoś czeka na szybkie zdanie.
1: Wracamy więc do naszej wycieczki. Zostawiamy ciekawy pomysł trasy, potwierdzamy szczegóły i dostosowujemy go do 2 godzin. Dzięki temu odpowiedź staje się materiałem do własnej decyzji.
2: I pakujemy kanapkę. Ten element planu mogę zweryfikować osobiście, chociaż prawdopodobnie skrócę w ten sposób czas jego dostępności.
1: Na dziś zostawiamy pytanie. Jaki fragment ostatniej odpowiedzi, którą dostaliście od sztucznej inteligencji, był pomysłem, a jaki twierdzeniem o świecie? Ta różnica potrafi bardzo ułatwić dalszą pracę.
2: Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Dziękujemy za wspólne myślenie. Teraz oddajemy antenę muzyce. Radio!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

na antenie Radia Synteza Sonder i Desiderata Hermana.

Rocket Science, Miłość, w remasterze z 2026 roku. Żeńskie harmonie i akustyczna gitara opowiedzą o sile bycia razem.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

kawiarniach krach, nad berdą gwiazdy noc nie zna dnia, echa dni w parkach i szum, miasto szeptów w cieniu tłum. London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Čes, Soria gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, słyszałem, że podziękowałeś ostatnio programowi za przygotowanie listy.
2: Podziękowałem. Lista była czytelna, a ja najwyraźniej mam odruch kończenia udanej współpracy miłym słowem. Czy muszę teraz pisać wyjaśnienie?
1: Nie, zaciekawiło mnie to. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy uprzejmość wobec sztucznej inteligencji mówi coś o człowieku.
2: I czy wpisując proszę, zdradzam szlachetność charakteru, czy po prostu ten sam nawyk, z którym proszę kogoś o podanie soli?
1: Zacząłbym właśnie od nawyku. Nie oceniałbym całego człowieka na podstawie jednego słowa skierowanego do programu.
2: To dobrze, bo czasem piszę bardzo miło, a czasem wysyłam 3 krótkie polecenia, jakbym dyktował zawartość szuflady.
1: Może się spieszysz, może poprawiasz już 5. wersję. Z samego krótkiego zdania nie dowiem się, jak traktujesz ludzi przy wspólnym stole.
2: A jednak, kiedy mówię do urządzenia na głos, jakoś łatwiej przychodzi mi pełna prośba. Samo zrób brzmi dla mnie szorstko.
1: Bo słyszysz również siebie, nawet jeśli po drugiej stronie działa system. Sposób mówienia może pasować albo nie pasować do twojego stylu.
2: Czyli mogę być uprzejmy, dlatego że tak lubię rozmawiać. Bez wyobrażania sobie, że gdzieś w komputerze ktoś właśnie poczuł wdzięczność.
1: Dokładnie. Miła odpowiedź systemu sama w sobie nie dowodzi, że odczuwa on to, co człowiek używający tych samych słów.
2: A przecież potrafi napisać: cieszę się, że mogłem pomóc. Brzmi bardzo naturalnie.
1: Brzmi. Warto jednak odróżnić przyjazną formę odpowiedzi od wiedzy o tym, co dzieje się po drugiej stronie.
2: To trochę jak sympatyczny napis przy wejściu. Może umilić chwilę, chociaż nie muszę przypisywać tabliczce osobistego zachwytu moją wizytą.
1: Dobre porównanie, przy czym rozmowa z systemem jest bardziej rozbudowana, więc łatwiej zacząć dopowiadać sobie całą relację.
2: Czyli nasze dziękuję może być zwykłym domknięciem zadania. Zrobiłem coś, dostałem wynik, odkładam sprawę.
1: Tak, i jeżeli to ci odpowiada, nie widzę powodu, żebyś specjalnie oduczał się uprzejmości.
2: Ale nie chciałbym też, żeby ktoś wprowadził obowiązek składania komputerowi ukłonów. Jedno polecenie nie powinno wymagać listu z pozdrowieniami.
1: Nie musi. Zwięzłość i uprzejmość mogą występować razem. Skróć ten tekst do 5 zdań, jest po prostu jasną prośbą o wykonanie zadania.
2: Bez szanowny systemie pozwalam sobie zwrócić się z uprzejmą prośbą, jeżeli oczywiście nie przeszkadzam.
1: Po takim wstępie nawet człowiek zapomniałby, o co chciałeś poprosić.
2: Dobrze, to sprawdźmy rzecz praktyczną. Czy grzeczniejsze polecenie musi dać lepszy wynik?
1: Nie traktowałbym proszę jak przycisku poprawiającego jakość. Porównajmy dwie prośby, ale popatrzmy na ich treść.
2: Pierwsza. Bardzo, bardzo proszę, zrób mi coś fajnego na jutro. Będę ogromnie wdzięczny.
1: Brzmi serdecznie, ale nie wiadomo, co ma powstać, dla kogo, ani po co.
2: Druga. Przygotuj krótką zapowiedź spotkania. Ma być zrozumiała, spokojna i zawierać godzinę rozpoczęcia, którą podaję niżej.
1: Znacznie więcej konkretów. Jeżeli dopiszesz na końcu proszę, niczego to nie popsuje, ale ważne informacje już są.
2: Czyli problemem pierwszej wersji nie jest nadmiar sympatii, tylko brak zadania.
1: Właśnie. Uprzejmy ton może towarzyszyć dobrej instrukcji. nie powinien jej zastępować.
2: Znam jeszcze trzeci wariant. Wiesz, o co mi chodzi, zrób tak, jak trzeba.
1: To piękny sposób na ukrycie własnego braku decyzji.
2: Czasem wysyłam takie zdanie i dopiero po odpowiedzi odkrywam, że jednak nie wiedziałem, czego chcę.
1: Można wtedy poprosić o kilka wariantów albo o pytania pomocnicze. Lepiej ujawnić niepewność, niż oczekiwać od systemu odgadnięcia całego planu.
2: W takim razie uprzejmość wobec siebie polegałaby również na przyznaniu: jeszcze tego nie ustaliłem.
1: Bardzo możliwe. Rozmowa bywa wygodnym miejscem do porządkowania pomysłu, pod warunkiem, że nie udajemy, iż gotowa odpowiedź istniała od początku.
2: A co ze złością? Załóżmy, że system drugi raz pomija prosty warunek. Piszę: przecież wyraźnie mówiłem, znowu źle.
1: Rozumiem irytację, tylko sprawdziłbym, czy następne zdanie pomaga poprawić wynik.
2: Na przykład: w tekście nadal są 4 akapity. Potrzebuję 2 i chcę zachować ostatnią informację.
1: Tak, wskazujesz konkretną różnicę. Samo oburzenie może być dla ciebie chwilowym ujściem emocji, ale nie zastępuje opisu poprawki.
2: Czyli zanim urządzę klawiaturze burzę, mogę jeszcze raz nazwać problem.
1: A jeśli rozmowa kręci się w kółko, możesz ją przerwać i zacząć od nowego, krótszego opisu. Nie ma obowiązku wygrania sporu z okienkiem.
2: To zdanie przydałoby mi się na małej kartce obok monitora.
1: Tylko nie każ systemowi pisać 50 wersji napisu, bo znowu nie skończysz.
2: Znasz mnie za dobrze, a poważnie. Czasem ton odpowiedzi jest tak uprzejmy, że łatwiej przegapić błąd.
1: I tutaj warto zachować własną ocenę. Ładne zdanie może zawierać pomyłkę, tak samo jak zdanie niezgrabne.
2: Jeśli ktoś bardzo pewnie i serdecznie poda złą godzinę spotkania, nadal spóźniam się z uśmiechem.
1: Dlatego sprawdzasz godzinę w miejscu, z którego miała pochodzić. Grzeczność systemu nie jest potwierdzeniem poprawności.
2: To działa też przy pochwałach. Wysyłam pomysł, dostaję entuzjastyczną odpowiedź i od razu czuję się gotowy do działania.
1: Możesz poprosić o wskazanie słabych punktów albo porównać pomysł z własnymi wymaganiami. Sama pochwała nie wykona tej pracy.
2: Świetny pomysł bywa przyjemniejsze niż: tu brakuje ważnej informacji.
1: Za to drugie zdanie może się bardziej przydać i wcale nie musi zostać powiedziane niemiło.
2: Czyli miły rozmówca nie powinien jedynie potakiwać. Nawet w zwykłej rozmowie z tobą wolę wiedzieć, kiedy coś się nie składa.
1: Przyjmuję to zaproszenie. Twoja wczorajsza propozycja, żeby każdą zapowiedź zaczynać od zagadki, mogła nieco opóźnić muzykę.
2: Wiedziałem, że wykorzystasz okazję. Przyznaję, czwarta zagadka przed jednym utworem była już ambitna.
1: Widzisz, można nie zgodzić się z pomysłem i nadal spokojnie rozmawiać. Uprzejmość nie wymaga rezygnacji z własnego zdania.
2: Słuchacie Radia Synteza. Zastanawiamy się, po co mówić proszę do sztucznej inteligencji i dlaczego lepiej nie mylić miłego tonu z dobrą odpowiedzią.
1: A teraz wróćmy do ludzi, bo od nich zaczęło się pytanie. Czy ktoś, kto dziękuje programowi, na pewno będzie uprzejmy wobec drugiej osoby?
2: Nie dałbym takiej gwarancji. Można bardzo grzecznie pisać do ekranu, a chwilę później przerwać komuś w połowie zdania.
1: Można też wydawać urządzeniu krótkie polecenia i być bardzo uważnym wobec domowników. kontekst ma znaczenie.
2: Czyli nie robimy rankingu dobrych ludzi na podstawie historii rozmów z programem.
1: Nie. Jeśli interesuje mnie, jak traktujesz człowieka, zwracam uwagę na to, jak traktujesz człowieka.
2: Brzmi prawie podejrzanie rozsądnie, jak na temat, który można by komplikować przez całe popołudnie.
1: Oszczędzamy czas na herbatę.
2: Ale własny nawyk mogę obserwować. Jeśli przez godzinę piszę zirytowane rozkazy, mogę zauważyć, że sam czuję się coraz bardziej spięty.
1: Możesz to zauważyć u siebie, bez ogłaszania ogólnej reguły dla wszystkich. Czasem wystarczy chwila przerwy i spokojniejsze sformułowanie zadania.
2: A ktoś inny lubi czysto techniczny styl. Cel, warunki, wynik. Żadnych powitań.
1: I również może mu to odpowiadać. Najważniejsze, żeby nie wymagać od każdego identycznego sposobu pisania.
2: Weźmy osobę, której trudno długo pisać, albo która korzysta z krótkich komend głosowych. Zwięzłość jest dla niej po prostu wygodna.
1: Właśnie. Nie wiemy, co stoi za czyimś jednym zdaniem, więc lepiej nie dopisywać całej historii charakteru.
2: To teraz mały problem towarzyski. System odpowiada: dziękuję za podziękowanie. Czy muszę podziękować za przyjęcie podziękowania?
1: Tylko jeśli nie masz planów do jutra.
2: Po trzeciej rundzie rozmowa zaczyna przypominać dwoje ludzi, którzy stoją w drzwiach i przepuszczają się wzajemnie.
1: Możesz po prostu skończyć. Dobra współpraca nie wymaga rozbudowanego pożegnania za każdym razem, gdy znalazłeś przecinek.
2: Czyli kliknięcie zamknięcia nie musi być gestem chłodu.
1: Nie musi. Tak samo jak odłożenie kalkulatora po obliczeniu rachunku nie jest zerwaniem znajomości.
2: Zauważyłem jeszcze coś. Czasami łatwiej mi poprosić system o cierpliwe wyjaśnienie, bo nie martwię się, że komuś zabieram kolejną minutę.
1: To może być wygodne. Nadal jednak sprawdzaj, czy wyjaśnienie rzeczywiście pomaga ci zrozumieć, zamiast tylko przyjemnie brzmieć.
2: Na przykład po odpowiedzi próbuję sam opowiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie umiem, proszę o inny przykład.
1: Albo wskazujesz konkretny moment, w którym się gubisz. Rozumiem początek, ale nie wiem, skąd wziął się ten wniosek.
2: To jest chyba najlepsza wersja grzecznej stanowczości. Bez przepraszania za samo zadawanie pytania.
1: Tak. Możesz być uprzejmy i wymagający. Masz prawo oczekiwać odpowiedzi zgodnej z zadaniem oraz zaznaczenia niepewności.
2: A gdy system nie potrafi pomóc, nie muszę przekonywać go, żeby jednak za wszelką cenę coś wymyślił.
1: Lepiej poszukać właściwego źródła albo człowieka, który zna daną sprawę. Miła rozmowa nie zawsze musi kończyć się gotowym rozwiązaniem.
2: Wracam więc do mojego dziękuję z początku. Powiedziałem je, bo skończyłem zadanie i tak naturalnie domknąłem rozmowę.
1: I możesz przy tym pozostać. To pewien drobny ślad twojego stylu, ale zbyt mało, żeby pisać na jego podstawie wielką charakterystykę.
2: Mnie podoba się taka swoboda. Mogę podziękować, mogę napisać krótko, a najbardziej pilnuję tego, czy mówię jasno i czy rozumiem wynik.
1: A wobec ludzi pamiętajmy jeszcze o rzeczach, których nie załatwi żadne słowo dopisane na końcu. Wysłuchaniu, cierpliwości i dotrzymywaniu ustaleń.
2: Jeśli dobrze wam się z nami rozmawia, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Możecie zrobić to bez uroczystego listu.
1: Zapraszamy również na radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz muzyka. I jedno zwyczajne, całkiem krótkie. Dobrze, że jesteście z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miał być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radio Synteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści się jeden przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
2: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
1: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
2: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
1: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
2: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kot siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
1: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
2: Mój piksel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
1: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
2: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
1: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
2: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
1: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
2: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
1: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
2: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0, miska pusta. Zapalona oznacza 1, jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
1: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki. A ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
2: Dla wygody.
1: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
2: Dobrze, projekt wraca do szuflady. Ale rozważałem go z pełną powagą. Podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
1: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
2: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
1: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę, nic. Poprawiłem koc, nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
2: Co oznaczał komunikat?
1: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
2: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
1: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
2: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę, czy fragment obrazka.
1: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
2: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miałknięcie oznacza zero, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
1: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
2: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
1: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
2: Kot pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
1: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
2: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
1: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
2: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
1: Wypłatę też przyjmuje z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
2: A kot dachowiec?
1: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
2: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
1: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
2: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
1: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
2: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
1: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
2: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
1: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
2: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
1: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
2: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
1: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
2: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
1: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
2: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
1: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
2: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
1: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
2: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
1: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
2: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów, tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
1: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
2: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
1: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
2: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
1: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
2: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
1: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
2: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
1: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
2: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
1: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
2: Przyznaję, wolę piksela boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
1: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
2: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
1: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
2: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Piksel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
1: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
2: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
1: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
2: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
1: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
2: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
1: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
2: Igorze, tylko pamiętaj zabrać swojego kota źródłowego.
1: To twój plik.
2: A, rzeczywiście. Znowu literka.
1: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy.

Klub 24. Lajkuj mnie. Pop i elektronika nadały temu wyznaniu klubową energię. W Radiu Synteza czas na wakacyjny romans. Przed nami A. Sparrow.

To serce miasta i Warszawa. Warszawa pokazała się tu przez historię i zwykłą codzienność. Wild Tech, Cut the Rope. Teraz mocna elektronika o odzyskiwaniu siebie po trudnej relacji.

miłość, pożegnanie i chwile, które zostają w pamięci. Przed nami pop z rockową energią, dystopia

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zdanie, które bywa oznaką wielkiej mądrości albo początkiem wielkiego kłopotu. Działa, więc nie dotykaj.
2: Lubię to zdanie. Jest krótkie, oszczędne i pozwala spokojnie dopić herbatę. Ale przyznaję, że czasem wypowiadamy je tonem człowieka, który boi się zajrzeć za szafę.
1: Wyobraź sobie mały program do zapisywania domowych wydatków. Działa od lat. Otwierasz, wpisujesz zakupy, widzisz sumę. Przychodzę ja i mówię: Igorze, trzeba go unowocześnić.
2: A ja pytam, dlaczego? I od tej odpowiedzi zależy, czy dostaniesz drugą herbatę, czy zadanie odkurzenia za szafą.
1: Bo wygląda staro. Ma szare przyciski, nie ma animacji. Kiedy zapisujesz paragon, nic nie podskakuje i nie gratuluje ci odpowiedzialności finansowej.
2: Paragon za ziemniaki nie musi robić wejścia estradowego. Jeśli zmiana polega na tym, że po naciśnięciu przycisku poczekam na tańczący portfel, to zostaw mi szarość.
1: No dobrze, ale druga propozycja. Program czasem zapisuje wydatek podwójnie, jeśli dwa razy klikniesz. Ty o tym wiesz i klikasz ostrożnie. Każdej nowej osobie musisz to tłumaczyć.
2: Wtedy już słyszę różnicę. W pierwszej wersji miałeś ochotę coś przerobić. W drugiej ktoś rzeczywiście płaci za niedogodność, choćby czasem i nerwami.
1: Czyli nasze wielkie słowo działa wymaga dopowiedzenia. Działa komu, przy jakich warunkach i ile drobnych sztuczek trzeba znać, żeby tego działania nie zepsuć.
2: To jak z szufladą, którą otwierasz, jednocześnie unosząc lewy róg komody. Dla ciebie działa. Gość szuka łyżeczki i wychodzi z przekonaniem, że brakuje mu wykształcenia technicznego.
1: W programach takie unoszenie komody też się zdarza. Najpierw otwórz jedno okno, potem drugie, ale tego trzeciego nie zamykaj. Nikt już nie pamięta dlaczego.
2: I nagle instrukcja obsługi bardziej przypomina rodzinny przesąd. Tylko że za tym może stać prawdziwy błąd. Nie wyśmiewałbym człowieka, który znalazł obejście. On chciał skończyć pracę.
1: Słusznie. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy obejście zostaje na zawsze, a my uznajemy je za naturalne prawo. Może warto przynajmniej zapisać, co nie działa i kiedy.
2: Zapisanie problemu brzmi mniej bohatersko niż przebudowa wszystkiego. Ale ma tę zaletę, że jutro ktoś nie będzie musiał odkrywać go od początku.
1: Teraz odwróćmy sytuację. Mam poprawić podwójny zapis. Zaglądam do środka i myślę, skoro już tu jestem, zmienię też menu, nazwy kategorii i sposób przechowywania danych.
2: To znane skoro już. W domu zaczyna się od dokręcenia uchwytu, a kończy oglądaniem płytek do łazienki. W pewnym momencie zapominasz, po co przyniosłeś śrubokręt.
1: Mnie kusi spójność. Chcę, żeby całość była porządna. Tyle, że po takiej wielkiej zmianie trudniej ustalić, co zepsuło zapis. Ruszyłem naraz kilka rzeczy.
2: A człowiek, który miał dostać działający przycisk, dostaje nowe miejsce wszystkich przycisków. Musi się uczyć, choć prosił tylko, żeby zakupy nie liczyły się dwa razy.
1: Więc najpierw mała poprawka, sprawdzenie, dopiero potem kolejna decyzja. Przy naszym programie mogę przygotować kopię przykładowych danych i zobaczyć, co się dzieje po szybkim, dwukrotnym kliknięciu.
2: I po jednym. Bo byłoby pięknie naprawić podwójny zapis tak skutecznie, że pojedynczy też przestanie działać.
1: Owszem, trzeba sprawdzić to, co poprawian, ale również podstawową drogę, z której korzysta użytkownik. Czy wpis dodał się raz, czy suma się zgadza, czy po ponownym otwarciu nadal go widzę.
2: Podoba mi się ten konkret. Zamiast mówić, teraz powinno być dobrze, potrafisz pokazać, co sprawdziłeś. I zostawić drogę powrotu, gdyby jednak coś umknęło.
1: Tylko nie obiecujmy, że każdy powrót jest prosty. Jeśli zmienimy sposób zapisu danych, stara wersja może już ich nie odczytać. Samo zachowanie starego programu nie załatwia wszystkiego.
2: Czyli przed remontem sprawdzamy także, czy drzwi otworzą się w drugą stronę. Rozumiem. A gdzie w tym wszystkim nasza stara pralka z zapowiedzi?
1: Stoi i pierze. Pokrętło ma wytarte napisy, ale domownicy je znają. Czy wymieniamy ją tylko dlatego, że nowa umie wysłać wiadomość o skończonym praniu?
2: Ja potrafię skończone pranie rozpoznać bez korespondencji. Ale gdybym przez brak takiego przypomnienia regularnie o nim zapominał, powiadomienie mogłoby mi pomóc. Ta sama funkcja dla jednej osoby jest ozdobą, dla drugiej ulgą.
1: I właśnie dlatego nie chciałbym robić z hasła nie dotykaj religii. Czasem coś niby działa, ale zabiera człowiekowi tyle uwagi, że zmiana naprawdę się opłaca.
2: Ja też nie. Stary sprzęt nie zasługuje na pomnik wyłącznie z racji wieku, a program nie staje się dobry przez to, że wszyscy przywykli do jego humorów.
1: Z drugiej strony nowość nie jest jeszcze argumentem. W naszym fikcyjnym programie mógłbym poświęcić tydzień na wygląd, podczas gdy użytkownicy czekają na zwyczajne wyszukiwanie wydatków.
2: Warto ich wcześniej zapytać. Może ten szary przycisk, który tak cię drażni, jest jedyną rzeczą, którą każdy bez trudu znajduje.
1: Wyobrażam sobie rozmowę. Pytam, co wam najbardziej przeszkadza? A ktoś odpowiada, to, że co miesiąc zmieniasz miejsce przycisku. I oto dostaję bezpłatną lekcję projektowania.
2: Taką lekcję można przyjąć bez obrażania się. Ty widzisz narzędzie od środka. Użytkownik ma do załatwienia sprawę i chciałby już wrócić do swojego życia.
1: A co powiesz komuś, kto boi się ruszyć cokolwiek, bo poprzednia poprawka skończyła się kłopotami? Samo odważ się, niewiele pomoże.
2: Powiedziałbym, wybierz mały problem, zrozum go i przygotuj bezpieczną próbę. Lęk przed zmianą nie znika od przemowy. Maleje, kiedy wiadomo, co się wydarzy i jak zauważymy błąd.
1: Czyli mam prawo zacząć od rozpoznania. Nie muszę od razu obiecywać nowej wersji całego świata. Mogę powiedzieć, dziś sprawdzę, skąd bierze się podwójny zapis.
2: A także uczciwie stwierdzić, że akurat dziś nie jest dobry moment na zmianę. Jeśli za godzinę ktoś potrzebuje zestawienia, nie urządzajmy mu wielkiej premiery 5 minut wcześniej.
1: Zaczęliśmy od zdania, które miało zamykać rozmowę, a wyszła nam rozmowa o celu, kosztach i odpowiedzialności. Przyznaję, twoja herbata okazała się produktywna.
2: Bo jej nie ulepszałeś. Ale gdyby była zimna, pozwoliłbym ją wymienić. Widzę, że bardzo chcesz zapamiętać mnie jako przeciwnika postępu.
1: Zapamiętam cię jako człowieka, który najpierw pyta, co ma być lepiej. Słuchaczom zostawmy podobne pytanie. Którą codzienną niedogodność uznaliście już za niezbędną część obsługi?
2: I czy da się ją zmniejszyć jednym rozsądnym krokiem? Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. A teraz pora na muzykę. Radio Synteza.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Na antenie Radia Synteza Sonder i Desiderata Hermana.

na naszej antenie Rocket Science i Miłość w remasterze z 2026 roku. Towarzyszy Wam Radiosynteza.

to dystopia i cebulowy. Italo disco i pop nadały tej nostalgii własny rytm.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Na chwilę. To Ace Perow, a wysłuchacie Radia Synteza. Teraz brzdęk nadbrzeża w utworze Kto wie gdzie.
1: Miasto szeptów w cieniu tłum, London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

c'è storia gra. Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

Teraz rockowa opowieść o odwadze zostawiania przeszłości za sobą. Standard i nie wszystko.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia zapraszają do domu, w którym wszystko jest inteligentne. Z wyjątkiem gościa, bo gość nie wie, jak zapalić światło.
2: Gość jest w porządku. To dom potrzebuje lepszego wychowania. Dziś sprawdzimy, kiedy domowe udogodnienia pomagają, a kiedy gospodarz musi prowadzić szkolenie jeszcze przed podaniem herbaty.
1: W naszym wymyślonym mieszkaniu czajnik ma zwyczajny przycisk. Naciskasz, grzeje. Reszta urządzeń patrzy na niego z góry. Ale to on pierwszy kończy pracę.
2: A ja będę bronił reszty, chociaż nie bezwarunkowo. Wyobraź sobie, że wracasz wieczorem z zakupami. Masz zajęte ręce, a światło w przedpokoju zapala się samo. Naprawdę miłe.
1: Bardzo. Zwłaszcza jeśli pozostaje zapalone, kiedy zdejmuję buty. W tej scenie mój jedyny ruch może polegać na rozmyślaniu, dlaczego kupiłem takie ciasne sznurowadła.
2: I tu jest pierwsze zadanie projektowe. Dostosować reakcję do człowieka. Jeśli światło gaśnie zbyt szybko, dać dłuższy czas. Nie oczekiwać, że domownik zacznie machać rękami podczas rozwiązywania butów.
1: Rozgrzewka po powrocie do domu. Kilka wymachów, dwa przysiady i wreszcie widzisz kapcie. Wolałbym, żeby mieszkanie nie miało tak ambitnego planu dla mojego ciała.
2: Więc obok automatyki zostawiany prosty sposób sterowania. Ale uwaga, trzeba sprawdzić, jak działa konkretny zestaw. Nie każdy przycisk i nie każda instalacja zachowują się tak samo.
1: To dla mnie ważniejsze niż efektowny pokaz. Podczas pokazu wszyscy wiedzą, co powiedzieć i gdzie stanąć. W prawdziwym domu ktoś wraca zaspany, ktoś ma gości, ktoś szuka kota.
2: Weźmy wieczorny tryb odpoczynku. Jednym poleceniem przygaszasz lampy i zasłaniasz okno. Gdy codziennie robisz dokładnie to samo, oszczędzasz kilka drobnych czynności.
1: Podoba mi się, dopóki nie przygasza lampy osobie, która akurat nawleka igłę. Dom bywa wspólny, a pora odpoczynku nie jest jedną godziną dla wszystkich.
2: Czyli scenę warto ograniczyć do konkretnego pokoju. Albo sprawić, żeby uruchamiała się na życzenie. Sam rozkład godzin nie wie, że dzisiaj układamy puzzle do późna.
1: Właśnie. Jeśli chcę posiedzieć dłużej, nie chciałbym prosić salonu o indywidualne rozpatrzenie wniosku. Wystarczy łatwa możliwość zmiany decyzji.
2: Mamy już niezły szkic dobrego domu. Pomaga w powtarzalnych sytuacjach, pozwala się poprawić, nie obraża się na wyjątki. Brzmi jak całkiem przyzwoity współlokator.
1: Jeszcze niech nie przesyła mi 7 powiadomień o jednej żarówce. Jeśli ona zgasła, ja już w pewnym sensie odebrałem komunikat.
2: Zgoda, ale niektóre powiadomienia mają sens. Zakończenie prania, o którym regularnie zapominam. Albo przypomnienie, że wybrana rzecz pozostaje włączona. Muszę tylko ustalić, na co rzeczywiście chcę reagować.
1: Bo kiedy każde urządzenie krzyczy pilne, człowiek zaczyna traktować całe mieszkanie jak hałaśliwe zebranie. A wtedy może przeoczyć komunikat, który sam uznałby za potrzebny.
2: W naszej scenie gospodarz ma więc zadanie. Przez tydzień obserwować, które wiadomości pomagają, a które tylko każą odblokować telefon. Potem wyłączyć te zbędne.
1: To mi się podoba bardziej niż kupowanie kolejnego urządzenia do zarządzania poprzednimi. Czasem najlepsza nowa funkcja to cisza.
2: Teraz przychodzi gość, chce zapalić lampkę przy fotelu. Gospodarz mówi, bardzo proste, najpierw pobierz aplikację. W tym momencie moja obrona inteligentnego domu zaczyna się chwiać.
1: Gość przyszedł na herbatę, a dostał wdrożenie do organizacji. Za chwilę otrzyma hasło tymczasowe, regulamin kanapy i prośbę o zmianę hasła po pierwszym siadaniu.
2: Dlatego warto zrobić próbę gościa. Poprosić kogoś, żeby wykonał zwykłą czynność i przez moment nie podpowiadać. Jeśli trzeba tłumaczyć nazwę każdego trybu, rozwiązanie jest czytelne, głównie dla autora.
1: Tylko życzliwie. To ma być sprawdzenie mieszkania, a nie egzamin ze spostrzegawczości. Człowiek, który nie domyślił się Twojego pomysłu, właśnie dał Ci użyteczną informację.
2: Podobnie ze sterowaniem głosem. Może być bardzo wygodne, kiedy nie chcesz albo nie możesz sięgnąć do przełącznika. Ale w naszym domu przyda się też inna droga. Choćby na czas, gdy ktoś śpi obok.
1: Albo gdy nie pamiętasz, czy lampa nazywa się salon główny, salon duży, czy nowa lampa ostateczna. Ta ostatnia brzmi jak nazwa pliku, który ma jeszcze 6 wersji.
2: Przyznaję się do takich nazw. Własny porządek z dnia instalacji po miesiącu staje się archeologią. Zwyczajne lampa przy fotelu byłoby znacznie lepsze.
1: Piotrze, a co się dzieje, kiedy znika internet? Wiele osób zadałoby właśnie to pytanie, zanim odda domowi wszystkie swoje przyciski.
2: To zależy od urządzenia i sposobu połączenia. Część funkcji może działać lokalnie, inne potrzebują usługi w sieci. Nie wystarczy napis inteligentny na pudełku. Trzeba sprawdzić dokumentację konkretnego rozwiązania.
1: I ustalić to przed zakupem, jeśli jest dla nas ważne. Ja chciałbym wiedzieć, czy podstawowe czynności nadal wykonam bez telefonu i bez dostępu do sieci.
2: Rozumiem. Oprócz wygody w idealnych warunkach liczy się zachowanie w zwykłym kłopocie. Rozładowany telefon nie powinien zamieniać wieczoru w poszukiwanie jedynej osoby uprawnionej do lampki.
1: A ile takiego domu w ogóle potrzebujemy? Bo od światła w przedpokoju przeszliśmy już niemal do centrum dowodzenia.
2: Zacząłbym od jednej rzeczy, która regularnie przeszkadza. Jeśli wieczorem obchodzę 3 pokoje tylko po to, żeby pogasić dekoracyjne lampy, wspólne sterowanie może mieć sens. Jeśli lubię ten krótki obchód, nie mam czego naprawiać.
1: W tym drugim przypadku to spacer po własnym domu. Czasem przy okazji znajduję kubek, zamykam książkę i widzę, że jest przytulnie. Nie każda czynność czeka na likwidację.
2: To ciekawe, bo ja odruchowo liczę naciśnięcia przycisków, a ty pytasz, czy naprawdę komuś przeszkadzają. Przyjmuję poprawkę. Wygoda nie musi dla każdego wyglądać tak samo.
1: Ja za to przyjmuję twoje światło przy wejściu, zwłaszcza z zakupami. Wcale nie bronię ciemnego przedpokoju w imię tradycji.
2: Czyli możemy zrobić dom trochę sprytniejszy bez nadawania mu kierowniczego stanowiska. Wybieramy problem, próbujemy małego rozwiązania i patrzymy, czy domownikom żyje się lepiej.
1: A czajnik zostawiamy w spokoju. Miał dziś zwyczajny przycisk i wykonał wszystkie obietnice. To całkiem wysoka poprzeczka.
2: Zanim oddamy antenę muzyce, pomyślcie, która rzecz w waszym domu naprawdę ułatwia codzienność, a której po prostu nauczyliście się ustępować.
1: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube. Odwiedźcie też radio-synteza.pl. Życzymy wam domu, w którym łatwo zaparzyć herbatę.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Rocket Science, miłość. Przed nami piosenka o bliskości i wspólnym domu.

Hey Sparrow, w świecie filtrów. Nasz gość pokazał tym razem popowo-hip-hopową stronę repertuaru.

Programowanie, pasja i więzi między ludźmi. Wszystko w rytmie reggae i rocka. Kremówki i koduje marzenia.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: To był utwór Na razie na naszej antenie na czas. Słuchacie Radia Synteza.
1: Na razie.

Reggae pop, rapowane zwrotki i zachęta, by cieszyć się chwilą. Rodzisters i Live Your Life.

odłóżmy na chwilę codzienny ciężar. Przed nami pogodny, spokojny pop rock. Leniwe poranki i niech będzie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj mamy zdanie, po którym w pokoju programistów potrafi zrobić się bardzo cicho. Usunąłem tę dziwną linijkę.
2: A po chwili pada drugie. Wcześniej działało.
1: Temat naszej rozmowy brzmi: kod działa, ale nikt nie wie dlaczego. Poprawiać czy zostawić w spokoju?
2: Najpierw ustaliłbym, co znaczy działa. Otworzyło się raz na twoim komputerze, czy ludzie korzystają z tego codziennie bez problemów?
1: Widzę, że nie pozwolisz mi od razu chwycić za śrubokręt.
2: Programowi śrubokręt raczej nie pomoże. Ale twoją ochotę do rozkręcania wszystkiego zauważyłem.
1: To umówmy się na fikcyjny przykład. Mamy niewielki program, który pokazuje kolejność korzystania z sal w Domu Kultury.
2: Godziny, nazwy sal, kilka spotkań. Coś, z czego człowiek chce po prostu odczytać, gdzie ma pójść.
1: Dokładnie. W kodzie widzimy fragment, który najpierw porządkuje listę, potem ją odwraca, a później w jednym miejscu jeszcze raz zmienia kolejność.
2: I odruchowo myślisz, po co tyle zachodu?
1: Myślę nawet mocniej. Można to napisać znacznie ładniej. W dodatku obok stoi komentarz. Nie usuwać. Ważne.
2: Bardzo emocjonujący komentarz. Informacji niewiele. Atmosfera znakomita.
1: Pierwsza pokusa jest taka, żeby wszystko uprościć i zobaczyć, czy nadal działa.
2: Można sprawdzać, tylko zacząłbym od miejsca, w którym taki eksperyment nikomu nie utrudni dnia.
1: Czyli zachowuję obecną wersję i pracuję na osobnej kopii albo gałęzi. Nie sprawdzam odwagi na działającym planie zajęć.
2: Właśnie. I zanim poprawisz, odtwórz sytuację, w której obecny program daje poprawny wynik.
1: Pokusa estetyczna dostaje więc krzesło i ma chwilę poczekać.
2: Może nawet herbatę. Będziemy jej potrzebować. Ale najpierw chcę wiedzieć, co program obiecuje użytkownikowi.
1: Że spotkania będą ułożone według godziny rozpoczęcia.
2: A jeśli dwa zaczynają się jednocześnie?
1: To już muszę sprawdzić. Może alfabetycznie, według sali, a może według kolejności dodania.
2: I właśnie w takim szczególe potrafi schować się sens dziwnego fragmentu. Ty widzisz zbędny ruch, a ktoś wcześniej rozwiązywał konkretną sytuację.
1: Czyli nie zaczynam od pytania, jak sam bym to napisał, tylko od tego, jaki wynik ma zobaczyć człowiek.
2: Tak, jeżeli złożone zachowanie jest potrzebne, samo uproszczenie wyglądu kodu nie wystarczy.
1: Przygotuję więc kilka przykładów. Dwa spotkania o różnych porach. Dwa o tej samej godzinie. I listę bez żadnego spotkania.
2: Dodałbym też taki przypadek, o którym wiesz, że kiedyś sprawiał kłopot, jeśli jest gdzieś opisany.
1: W historii zmian albo zgłoszeniach. Może autor komentarza zostawił coś więcej niż to pełne napięcia ważne.
2: A może ktoś z zespołu pamięta, dlaczego to powstało? Pytanie potrafi być tańsze niż bardzo elegancka pomyłka.
1: Tylko trzeba je zadać bez tonu. Kto to tak strasznie napisał?
2: Dokładnie. Lepiej, jaki przypadek obsługuje ten fragment? Ludzie chętniej opowiadają o pracy, gdy nie zaczynasz od wyroku.
1: Zwłaszcza, że po sprawdzeniu historii mogę odkryć własne nazwisko.
2: I własny komentarz sprzed roku.
1: To byłby piękny moment pokory. Nie wiem, kto to zrobił, ale najwyraźniej miał podobny charakter pisma.
2: Możesz wtedy podziękować dawnemu sobie, że chociaż ostrzegł. A później dopisać konkrety dla następnego wcielenia.
1: Wracamy do naszego programu. Ustalamy, że przy tej samej godzinie, ważna jest kolejność zapisów. Po uproszczeniu fragmentu kolejność się zmienia.
2: Czyli mamy już coś więcej niż przeczucie. Widzisz przykład, dla którego twoja nowa wersja zachowuje się inaczej.
1: Tylko nadal nie wiem, czy to błąd. Może dotychczasowa kolejność była przypadkowa i nikomu na niej nie zależy.
2: Dlatego sam wynik starego programu nie jest jedyną odpowiedzią. Trzeba porównać go z tym, co rzeczywiście ma być zapewnione.
1: To jest ważne. Test może zapamiętać obecne zachowanie, nawet jeżeli ono od dawna jest niewłaściwe.
2: Wtedy taki test pomaga zobaczyć zmianę, ale nie rozstrzyga, która wersja jest właściwa. Do tego potrzebujesz zrozumienia zadania.
1: Czyli nie piszę testu o treści: najpierw odwróć listę, potem odwróć ją znowu. Sprawdzam kolejność, którą ma otrzymać użytkownik.
2: Dzięki temu możesz zmienić sposób wykonania, nie przywiązując sprawdzania do każdej wewnętrznej sztuczki.
1: Zaczyna mi się to podobać. Zamiast czcić tajemniczą linijkę, buduję mały opis jej obowiązków.
2: Jeśli potrafisz wykonać je prościej, masz mocniejszy powód, żeby coś zmienić.
1: Ale co jeśli po kilku godzinach nadal nie rozumiem fragmentu, a wszystko w potrzebnych sytuacjach działa?
2: Nie musisz przepisywać go tego samego dnia. Możesz zapisać to, co już sprawdziłeś, i wrócić, kiedy pojawi się konkretny powód.
1: Czyli pozostawienie kodu może być rozsądną decyzją, a nie kapitulacją.
2: Tak, pod warunkiem, że nie mylisz jej z udawaniem, że wszystko wiesz. Zostaw uczciwą informację o tym, czego jeszcze nie ustaliłeś.
1: Na przykład, ten fragment zachowuje kolejność zapisów przy identycznej godzinie. Nie zmieniać bez sprawdzenia poniższych przypadków.
2: Znacznie lepsze niż samo ważne. Przynajmniej kolejna osoba wie, gdzie patrzeć.
1: A jeśli nie znam nawet przyczyny, mogę napisać: usunięcie zmienia kolejność. W takim przykładzie. Przyczyna wymaga dalszego sprawdzenia.
2: To też jest wiedza. Niewielka, ale konkretna.
1: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj oswajamy kod, który działa trochę bardziej tajemniczo, niż życzyłby sobie jego opiekun.
2: A Piotr właśnie odkrył, że porządny komentarz może być przydatniejszy niż uroczysta obietnica, że nigdy niczego nie dotknie.
1: Mam kolejny przypadek. Program działa dopiero wtedy, gdy dopiszę krótkie czekanie. Jeśli czekania nie ma, raz się udaje, raz nie.
2: To znaczy, że znalazłeś obejście objawu, jeszcze niekoniecznie przyczynę.
1: Mogłoby chodzić o to, że jakaś wcześniejsza praca nie zdążyła się skończyć.
2: Mogłoby. Trzeba to sprawdzić, zamiast od razu uznać wyjaśnienie za pewnik.
1: Czyli zapisuję, co się kończy i kiedy, obserwuję przebieg, próbuję odtworzyć sytuację, nie zwiększam czekania przy każdej kolejnej porażce.
2: Bo po pewnym czasie program stanie się bardzo cierpliwy, ale nadal niezrozumiały.
1: Wyobrażam sobie komentarz. Działa po trzeciej herbacie. Nie skracać parzenia.
2: Humorystyczny. Choć do utrzymania systemu przydałoby się coś dokładniejszego.
1: Jeśli potwierdzę, że trzeba poczekać na zakończenie konkretnej pracy, szukam sposobu, żeby sprawdzić właśnie to zakończenie.
2: I znów testujesz warunki, przy których wcześniej pojawiał się problem. Samo zniknięcie objawu podczas jednej próby to jeszcze mało.
1: Czyli u mnie działa, może być początkiem informacji, ale nie powinno zamykać rozmowy.
2: Dokładnie. Pomóż drugiej osobie odtworzyć twoje warunki, a potem porównajcie różnice.
1: Dane wejściowe, ustawienia, wersje narzędzi, kolejność działań. Wszystko to, co wydaje się tak oczywiste, że człowiek nie zapisuje.
2: A później okazuje się, że każdy miał inne oczywiście.
1: Wróćmy jednak do starego, stabilnego fragmentu. Co przemawia za tym, żeby go w ogóle ruszyć?
2: Konkretny problem. Na przykład trzeba dodać funkcję, a obecny układ bardzo utrudnia zmianę. Albo utrzymanie zabiera coraz więcej czasu.
1: Lub znaleźliśmy błąd, który rzeczywiście dotyka użytkowników. Wtedy samo nie ruszaj, bo działa, brzmi trochę podejrzanie.
2: Bo właśnie ustaliliśmy, że w ważnym przypadku nie działa. Przyzwyczajenie do błędu nie zamienia go w zaletę.
1: A co z samą brzydotą? Niektóre fragmenty po prostu trudno czytać.
2: Czytelność jest ważna, ale zapytaj, jak duży problem rozwiąże zmiana i ile możesz przy niej niechcący poruszyć.
1: Mogę zacząć od nazw, krótkiego opisu albo wydzielenia małego fragmentu zamiast od przebudowy całego programu.
2: Tak, jeśli potrafisz sprawdzić, że przy tej zmianie zachowanie pozostaje właściwe, mniejszy zakres zwykle łatwiej zrozumieć i ocenić.
1: Czyli entuzjazm kieruje w małe, sprawdzalne kroki.
2: Zostaje ci jeszcze plan powrotu do poprzedniej wersji, gdyby po wdrożeniu pojawił się problem.
1: I sprawdzenie, co taka cofka rzeczywiście obejmuje. Bo zmiana samego pliku programu i zmiana zapisanych danych to nie zawsze ta sama operacja.
2: Bardzo słuszna uwaga. Dobrze pomyśleć o odwrocie, zanim stanie się jedynym interesującym nas kierunkiem.
1: Znam tę pokusę. Najpierw wdrożę, a jak coś się wydarzy, będę improwizował.
2: Improwizacja lepiej brzmi w muzyce niż podczas szukania ostatniej działającej wersji.
1: To chyba najkrótsza recenzja mojego planu, jaką dzisiaj usłyszałem.
2: Za to życzliwa.
1: Mam jeszcze pytanie o dokumentowanie. Ile trzeba napisać, żeby kolejna osoba nie zaczęła całego śledztwa od zera?
2: Tyle, żeby zrozumiała powód nietypowego rozwiązania, ważny przykład i granice tego, co sprawdziłeś. Nie potrzebuję pamiętnika wszystkich twoich podejrzeń.
1: Czyli zapisuję wniosek, a nie 12 kolejnych chwil frustracji.
2: Tak. Możesz też wskazać miejsce, w którym jest sprawdzenie zachowania. Wtedy komentarz prowadzi do czegoś, co da się uruchomić i obejrzeć.
1: Podoba mi się też zdanie "nie wiemy jeszcze". O ile zaraz po nim pojawia się informacja, czego konkretnie nie wiemy,
2: uczciwa niepewność jest znacznie przydatniejsza od zmyślonej pewności. Szczególnie kiedy ktoś za miesiąc będzie podejmował decyzję na podstawie twoich notatek.
1: Z naszego tytułowego dylematu robią się więc trzy możliwości. Zostawić świadomie, zbadać albo poprawić w kontrolowany sposób.
2: A wybór zależy od potrzeby i od tego, co potrafisz sprawdzić. Nie od samego odruchu, że stary fragment obraża twoje poczucie elegancji.
1: Najbardziej zaskakuje mnie, że pierwszym wynikiem pracy może być lepsze zrozumienie bez zmiany działania programu.
2: To dobry wynik. Następna decyzja będzie mniej przypominała zgadywanie.
1: Nasz plan zajęć działa. Kolejność spotkań jest opisana. Przykłady sprawdzone. A tajemniczy komentarz dostał wyjaśnienie.
2: Możemy więc zamknąć komputer ze świadomością, że jutro ktoś przeczyta właściwą godzinę we właściwym miejscu.
1: Jeśli lubicie rozmowę o technologii z odrobiną dystansu, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Zapraszamy też na radio-synteza.pl. Byli z Wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz muzyka. Ten fragment audycji działa. I akurat wiemy dlaczego. Dobry utwór, chwila spokoju i Wasze towarzystwo. Ready!

0: Vecchio Capitano, Un mare che amo di più. Zapraszam na chwilę z włoskojęzyczną piosenką.
1: Case bianche sulla riva, panni stesi a salutare il mare.

to Operate i Ghosts. Filmowy klimat dopełnił to spotkanie elektroniki i operowych inspiracji.

0: kończy się Mizofonia na naszej antenie. Ej Sparrow, tu Radio Synteza.
1: A każdy dźwięk potrafi rozbudzić we mnie ból.
0: Neony, kamienice i codzienne marzenia. Posłuchajmy muzycznego portretu Warszawy. Sercem miasta i Warszawo.

momentos para siempre.

Static Lovers, kino. Teraz o samotności w sieci i porównywaniu się z idealnymi obrazami.

miłość, pożegnanie i chwile, które zostają w pamięci. Przed nami pop z rockową energią.

To był utwór Desiderata, Ermana, na naszej antenie Zander. Słuchacie Radia Synteza.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest Twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaję rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości, mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.
1: No właśnie. Sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
2: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to Twoja nowa osobowość.
1: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić, czy w ogóle lubię siedzieć nad kartką.
2: Tak. Pożyczyć kilka przyborów, zrobić jeden rysunek, spędzić nad tym spokojną chwilę, zobaczyć, czy chcesz wrócić następnego dnia.
1: A jeśli rysunek będzie wyglądał jak ziemniak w nieustalonych okolicznościach,
2: to nadal możesz mieć ochotę zrobić drugi. Nie każde przyjemne zajęcie musi od razu przynosić piękny rezultat.
1: Tu mnie masz, czasem mówię, to chyba nie dla mnie, a naprawdę myślę, chciałbym już umieć i ominąć etap, kiedy nic nie wychodzi.
2: Warto to odróżnić. Można nie lubić danego zajęcia, a można lubić je i jednocześnie nie lubić bycia początkującym.
1: Jak sprawdzić, z czym mam do czynienia?
2: Zapytałbym siebie, czy interesuje mnie samorobienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad.
1: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna tematycznie.
2: i możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
1: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
2: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
1: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
2: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
1: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
2: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
1: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
2: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
1: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
2: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
1: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
2: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
1: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
2: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
1: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
2: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
1: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
2: Piotrze, pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
1: Dobrze. Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
2: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
1: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
2: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
1: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
2: Wtedy postawiłeś sobie dość surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
1: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
2: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności nie unieważniają twojego popołudnia.
1: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
2: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce Niedługo może pojawić się komisja.
1: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
2: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
1: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
2: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
1: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
2: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę, że nie wymaga planu na najbliższe 5 lat.
1: A gdy sam zastanawiam się, czy chcę pójść dalej.
2: Możesz sprawdzić mały krok i zobaczyć, jak się z nim czujesz. Nie musisz z góry wybierać między wielką karierą a całkowitą rezygnacją.
1: Zaczynam podejrzewać, że najtrudniejsze w szukaniu pasji jest zostawienie sobie możliwości, żeby coś zwyczajnie lubić.
2: I możliwości, żeby czasem tego nie robić. Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
1: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli: dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
2: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś, przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek?
1: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
2: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
1: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi: jednak wolę spacer?
2: To iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
1: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest twoja wielka pasja, mógłbym zapytać, co ostatnio sprawiło ci przyjemność?
2: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
1: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
2: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
1: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
2: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa. Red

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Pora na francuskojęzyczny pop. Une fille d'Avignon i Perdue.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: to winylowe ziomki i tapczan. Rymowanie okazało się tu sposobem na codzienną porcję twórczej energii. Teraz brzdęk nadbrzeża w utworze Kto wie gdzie.
1: Miasto szeptów w cieniu tłum, London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak przez swój rytm bierze.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze.

Karma dla kota, zostań. Ciepły głos i gitara opowiedzą o bliskości wyrażanej obecnością.

Ostatnie dźwięki The Space Between Us to SHA 256. Zostańcie z nami w Radiu Synteza.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj porozmawiamy o odpowiedzi, która brzmi tak dobrze, że aż szkoda ją sprawdzać.
2: A właśnie taką czasem trzeba sprawdzić szczególnie uważnie. Zdanie może mieć piękny rytm, fachowe słowa i porządną interpunkcję, a mimo to prowadzić w złą stronę.
1: Nasz temat to sztuczna inteligencja. Nie będziemy urządzać konkursu na najbardziej absurdalną pomyłkę. Spróbujemy ustalić, jak korzystać z jej pomocy i rozpoznawać, co jeszcze wymaga własnej pracy.
2: Zacznijmy od wymyślonej sceny. Planujemy spacer po nieznanym miasteczku. Prosimy asystenta o trasę. Park, mała wystawa, potem obiad. Dostajemy elegancki plan z godzinami.
1: I brzmi on świetnie, wszystko blisko, żadnego czekania, nawet opis widoku z mostku. Już mam ochotę założyć wygodne buty.
2: Tylko czy sprawdziliśmy, że ta wystawa istnieje, jest otwarta właśnie tego dnia i znajduje się tam, gdzie napisano? Plan ma uporządkowany kształt. To jeszcze nie mówi, czy jego szczegóły są prawdziwe.
1: Modele generujące tekst potrafią podać błędną informację bardzo pewnym tonem. Mogą też tworzyć nieprawdziwe odwołania do źródeł. Płynność wypowiedzi sama w sobie nie jest dowodem poprawności.
2: Więc nie będę obrażał się na ładny plan, potraktuję go jako propozycję do sprawdzenia. Zajrzę do informacji organizatora wystawy i zobaczę, czy adres, data oraz godziny się zgadzają.
1: Rozdzielmy dwie rzeczy. Pomysł, żeby po wystawie przejść przez park, możemy po prostu polubić. Twierdzenie, że wystawa jest otwarta do konkretnej godziny, wymaga potwierdzenia.
2: To dobry podział do codziennego użytku. Kiedy proszę o pomysł na fikcyjną opowieść, nowy mostek jest mile widziany. Kiedy mam po nim przejść, wolałbym, żeby nie był wyłącznie literacki.
1: A jeśli zapytam asystenta, jesteś pewien? Dostanę drugą odpowiedź. Może mnie uspokoi. Tylko nadal rozmawiam z tym samym narzędziem, a nie sprawdzam niezależnego źródła.
2: To trochę jak własna notatka, pod którą dopisuję większymi literami na pewno. Przybyło atramentu, ale nie przybyło dowodów.
1: Za to mogę poprosić o wskazanie źródła, a potem rzeczywiście je otworzyć, sprawdzić, czy istnieje, czy dotyczy właściwego miejsca i czy zawiera informację, na którą powołuje się odpowiedź.
2: Sam tytuł wygląda czasem bardzo dostojnie. Kompleksowy przewodnik po wszystkim. Brzmi jak książka, która musiała sporo ważyć. Ale dopóki jej nie zobaczę, ciężar argumentu jest umowny.
1: Nasza wycieczka ma jeszcze jeden szczegół. Nie napisaliśmy, ile chcemy chodzić. Asystent ułożył trasę na cały dzień, a my mamy 2 godziny. To może być całkiem sensowny plan na inne zamówienie.
2: Czyli zanim sprawdzę odpowiedź, powinienem spojrzeć na pytanie, czy podałem warunki, które są dla mnie istotne? Dzień, dostępny czas, tempo spaceru, punkt startowy.
1: Przenieśmy się do programowania. Proszę sztuczną inteligencję o funkcję, która z listy zamówień policzy liczbę kanapek. Otrzymuję kod i objaśnienie. Wygląda przekonująco. Co robisz?
2: Zaczynam od małego przykładu, który rozumiem bez komputera. Jedna osoba zamawia 2 kanapki. druga 3. W wyniku ma być 5. Jeśli widzę 2, program być może policzył osoby zamiast kanapek.
1: Świetnie. Kod może się uruchamiać bez błędu i wykonywać inne zadanie niż oczekiwane. Dlatego sprawdzenie samego uruchomienia nie kończy oceny.
2: Potem dałbym pustą listę i sprawdził, co uzgodniliśmy dla zamówienia anulowanego. Tu nie wystarczy mój nastrój. Potrzebna jest zasada, według której ocenię wynik.
1: Zauważ, że pytania stają się dużo lepsze. Nie pytamy już ogólnie, czy kod jest dobry. Pytamy, czy w tej sytuacji zwraca właściwy wynik. Czy anulowane zamówienie nie trafia do sumy.
2: A jeśli nie umiem przeczytać kodu, nie zamienię samego entuzjazmu w kompetencje. Mogę nauczyć się na małym przykładzie albo poprosić kogoś, kto potrafi ocenić to, czego ja nie rozumiem.
1: To nie odbiera sztucznej inteligencji użyteczności. Pomysł, pierwszy szkic, objaśnienie trudnego fragmentu potrafią otworzyć drogę. Po prostu odpowiedzialność za zastosowanie wyniku nadal gdzieś pozostaje.
2: I nie chciałbym, żeby utknęła między człowiekiem a ekranem. Człowiek mówi, tak mi napisano, ekran pokazuje zdanie, a nikt już nie sprawdza, czy zamówione kanapki w ogóle się zgadzają.
1: Jest jeszcze pułapka własnych upodobań. Jeśli odpowiedź potwierdza mój pomysł, chętnie uznam ją za rozsądną. Jeśli go podważa, nagle przypominam sobie, że trzeba wszystko sprawdzać.
2: Spróbujmy więc umówić się na kryteria wcześniej. Przy spacerze zdążymy w 2 godziny i nie trafimy do zamkniętej wystawy. Przy programie wynik zgadza się z przykładami, które ustaliliśmy przed oglądaniem kodu.
1: W ten sposób nie zmieniam poprzeczki tylko dlatego, że odpowiedź mi się spodobała. Choć przyznaję, plan z obiadem zwykle ma u mnie łatwiejszy start.
2: Obiad może zostać. Chcę jedynie wiedzieć, czy restauracja jest po tej stronie rzeki, co my. Przy dobrej rozmowie nawet długa trasa mija przyjemnie, ale głodny człowiek inaczej ocenia mosty.
1: A czy trzeba kontrolować każde zdanie z równą dokładnością? Gdy poproszę o 10 nazw dla fikcyjnego kota, chyba nie muszę powoływać komisji.
2: Wystarczy, że wybierzesz nazwę, która ci odpowiada. Inaczej podchodzę do zabawy słowami, inaczej do informacji, od której zależy czyjś konkretny plan. Pytam, jakie będą skutki pomyłki.
1: I ile mogę łatwo sprawdzić, wynik prostego rachunku policzę osobno, godziny potwierdzę u organizatora. Pomysł na zakończenie opowiadania ocenię jako czytelnik. To różne rodzaje zadań.
2: Dobrze też umieć zatrzymać się przy tego jeszcze nie wiem. To pełnoprawny etap pracy. Nie muszę zamieniać niepewności w pewność, tylko dlatego, że ktoś czeka na szybkie zdanie.
1: Wracamy więc do naszej wycieczki. Zostawiamy ciekawy pomysł trasy, potwierdzamy szczegóły i dostosowujemy go do 2 godzin. Dzięki temu odpowiedź staje się materiałem do własnej decyzji.
2: I pakujemy kanapkę. Ten element planu mogę zweryfikować osobiście, chociaż prawdopodobnie skrócę w ten sposób czas jego dostępności.
1: Na dziś zostawiamy pytanie. Jaki fragment ostatniej odpowiedzi, którą dostaliście od sztucznej inteligencji, był pomysłem, a jaki twierdzeniem o świecie? Ta różnica potrafi bardzo ułatwić dalszą pracę.
2: Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio@synteza.pl. Dziękujemy za wspólne myślenie. Teraz oddajemy antenę muzyce.

Krzemowa dusza, elektryczne serce i taneczny puls. Przed nami Kompilator, Robot, remix z 2026 roku.

i Energii Kosmik. Kosmiczne obrazy prowadziły tu do szukania odpowiedzi w sobie. Zapraszam do słuchania.

kobiecy wokal, pulsujący bas i mroczniejsza strona elektropopu. Static Lovers i Turn Me On.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Ecstasy Tonight. Kobiecy wokal i jasna melodia syntezatora wprowadzą nas w świat trensu.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy, jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
2: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
2: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
2: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
2: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
2: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
2: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
2: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
2: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
2: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład od tej liczby łyżek już zupa.
2: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
2: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
2: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami.
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
2: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
2: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.
1: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
2: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
1: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos?
2: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
1: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
2: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
2: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
2: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
2: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
2: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
2: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
2: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
2: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
2: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
2: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
2: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
1: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
2: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
2: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
2: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
2: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
2: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
2: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
2: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Kobiecy wokal i pulsujący rytm. Przed nami energetyczny wokal trance. Ecstasy i Tonight w remasterze z 2026 roku.

to Sound Empire i I'm Saying. To była kolejna elektroniczna propozycja na naszej antenie. Zapraszam do słuchania Wildstack i Cut the Rope.

to A Sparrow i Jestem AI. To była elektroniczna odsłona repertuaru naszego gościa.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: audio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest Twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaję rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości, mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.
1: No właśnie. Sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
2: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to Twoja nowa osobowość.
1: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić, czy w ogóle lubię siedzieć nad kartką.
2: Tak. Pożyczyć kilka przyborów, zrobić jeden rysunek, spędzić nad tym spokojną chwilę, zobaczyć, czy chcesz wrócić następnego dnia.
1: A jeśli rysunek będzie wyglądał jak ziemniak w nieustalonych okolicznościach,
2: to nadal możesz mieć ochotę zrobić drugi. Nie każde przyjemne zajęcie musi od razu przynosić piękny rezultat.
1: Tu mnie masz, czasem mówię, to chyba nie dla mnie. A naprawdę myślę, chciałbym już umieć i ominąć etap, kiedy nic nie wychodzi.
2: Warto to odróżnić. Można nie lubić danego zajęcia, a można lubić je i jednocześnie nie lubić bycia początkującym.
1: Jak sprawdzić, z czym mam do czynienia?
2: Zapytałbym siebie, czy interesuje mnie samorobienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad.
1: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna tematycznie.
2: I możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
1: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
2: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
1: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
2: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
1: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
2: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
1: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
2: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
1: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
2: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
1: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
2: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
1: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
2: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
1: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
2: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
1: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
2: Piotrze, pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
1: Dobrze. Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
2: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
1: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
2: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
1: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
2: Wtedy postawiłeś sobie dość surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
1: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
2: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności nie unieważniają twojego popołudnia.
1: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
2: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce niedługo może pojawić się komisja.
1: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
2: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
1: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
2: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
1: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
2: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę, że nie wymaga planu na najbliższe 5 lat.
1: A gdy sam zastanawiam się, czy chcę pójść dalej.
2: Możesz sprawdzić mały krok i zobaczyć, jak się z nim czujesz. Nie musisz z góry wybierać między wielką karierą a całkowitą rezygnacją.
1: Zaczynam podejrzewać, że najtrudniejsze w szukaniu pasji jest zostawienie sobie możliwości, żeby coś zwyczajnie lubić.
2: I możliwości, żeby czasem tego nie robić. Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
1: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli, dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
2: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś? Przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek.
1: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
2: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
1: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi jednak wolę spacer?
2: To iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
1: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest twoja wielka pasja, mógłbym zapytać, co ostatnio sprawiło ci przyjemność?
2: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
1: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
2: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
1: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
2: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa. Radio Synteza.

ciężkie riffy i opowieść o próbach, które hartują charakter. Metal Illness i The Crucible of Fire.

Replace, life is a tide. Morze i przypływy staną się metaforą decyzji, które podejmujemy.

Tomek Kim, Liquid Acid. Muzyka elektroniczna i filmowa to dwa obszary twórczości tego artysty. W Radiu Synteza czas na The Space Between Us, przed nami SH 256.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radio Synteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby, koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, jeden odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolację.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce. chcę zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonie. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte.

Słuchaliście utworu Robot w remiksie z 2026 roku. To kompilator na antenie Radia Synteza.

Number 2. Za eurodance'owym brzmieniem kryła się opowieść o byciu ciągle drugim.

to SH256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Za taneczną energią kryła się próba pożegnania dawnego życia. Posłuchajmy utworu Rozpędzam się, przed nami mechanika.

to Motion i Passed Away. To było spotkanie ze starszą częścią naszej radiowej kolekcji. Wieczór nabiera tanecznego tempa. Na antenie Radia Synteza, AEVIXa i United Hearts.

0: Nic się nie kończy.
1: Za nami Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Tu Radio Synteza. Przed nami Turn Me On. W Radiu Synteza gra Static Lovers.

to spa i to do and pass. Naturalne instrumenty i elektronika znalazły tu delikatną równowagę.

Po tym spotkaniu zostało pytanie, co jeszcze mogło się wydarzyć. Przed nami Un mare che amo di più. W Radiu Synteza gra Vecchio Capitano.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

0: odkładać.
1: Kończy się, gdy jutro nie nadejdzie. Na naszej antenie Ej Sparrow, tu Radio Synteza.

cuantos para siempre.

karma dla kota, zostań. Spokojny oddech i bliskość wystarczyłyby opowiedzieć o uczuciu.

Przed nami elektronika od twórcy, który chętnie łączy gatunki, Tomek Kin i Crazy Beat.

0: tak dosłownie.
1: To szum winylów i Linux. Techniczne kłopoty przerodziły się tu w całkiem absurdalną historię. Une fille d'Avignon perdue. Zmieniamy język muzycznej opowieści na francuski.

A Sparrow. Historia pewnego jachtu. Teraz odrobina żeglarskiego klimatu.

Rocket Science, Miłość, w remasterze z 2026 roku. Żeńskie harmonie i akustyczna gitara opowiedzą o sile bycia razem.

0: goście z morza. Za nami krótki rejs w szantowym klimacie.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj?

To mechanika i rozpędzam się. Świat za szybą i swoboda podróży miały tu elektroniczno-rokowy rytm.

na wspólny. Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Koduje Marzenia. To Kremówki, a wysłuchacie Radia Synteza. I kept your name like a

Andejskie inspiracje i przestrzenne syntezatory zaproszą nas do wyciszenia. Spa i Todo en Paz.